0: What's up, dog?
1: Pirita z Maribora, pazi zdaj fora, roke zrak vsak, jo, kje je podpora, boke naj zelo.